0: American Rock Show на біту.
1: American Rock Show, Дэвид Горис, ми спадки, а теж їдемо на country rock стран. Если не знаєш country rock, то не є country, як послухав твій діда а бабичка. То є учичі не Тинто, яко country rock Тинто дені, є нєцо упилні єніго. А то є яко віць на рокове стран, не шекно country, але Viberové jako kapely, oni dělá jako tvrdý masové country. A tento pán dělá. A jeho jméno je Corey Marks. On je taky z Kanada, jako to bluesové kytarista předtím. On z North Bay, Ontario. A on poslouchal, kdy byl jako mladý, Merle Haggard, jako normální country. Merle Haggard, Brad Paisley, Eric Church, a taky jeho vlivy byl jako Brian Adams, ale taky Ozzy Osbourne a Rush. So je, on je jako jedno noha v country a jedno noha v rock. A budeš slyšet teď, jaký noha on má v rock. Já vybral skladba Make My Country Rock od jeho deska Sorry for Nothing od 2024, to je jeho třetí deska. A zajímavé je, na tento skladba vevnitř je, jako hraje je Sully Erna, on je kytarista od Godsmack, on je tam. Travis Tritt zpívá taky, jako, to je jako slavný country zpěvák. A taky Mick Mars z Motley Crue. So, jedeme na to, to je nový country rock, Corey Marks.